0: Jedno by trzeba, kiedy czemu czas przypadnie, jako karwowi darmo nie leżeć, a nadobnie się i z żonką, i z czeladką do wszystkiego przyczynić. Bo im większy dostatek w domu będzie, tym się też będą wszyscy lepiej mieć, bo to i pożytek, i rozkosz, i krotofila. Co to jest za trudność? Już kapusty, rzepy, pasternaki, piotruszki i inne rzeczy dobrze opatrzywszy, kapustki nadobnej osobno obrawszy, fasę jedną na to obróciwszy, na poły główki przekrawając, nadobnie ją ułożyć, ćwikiełką przekładać, koprzyku do niej nakłaść. Wtedy będzie i smaczna, i czerwona. Także i rosołek z niej będzie nadobny, i innymi ziółki pięknie pachnące. Nóż też ćwikiełku w piec namiotawszy, a dobrze przypiekszy, na dobnie ochen dożyć, w talerzyki nakrajać, także w faseczkę ułożyć, chrzanikiem co najdrobniej ukrążawszy, przetrząsać, bo będzie długo trwała. Także koprem włoskim troszkę przetłukszy, przetrzęsać, a odstęp pokropiać, a solą też trochę przesadzić. Wtedy to jest tak osobny przysmak. Ani twoje limunije, bo i rosołek bardzo smaczny. I sama pani ćwikła, bo już będzie i bardzo smaczna, i bardzo nadobnie pachnęła. Albo też rydzyków nasolić, grzybków nasuszyć. Cóż to za praca? A długoż to zamieszka? Ale leniwemu niedbalcowi wszystko się trudno widzi. Zaż też wadzi powidłek sobie nadziałać, owoców nasuszyć, różyczek albo innych ziółek nasmażyć, wódeczek napalić. Wszystko to rozkosz, a krotofila. A dom wszystkiego pełen, co jest bardzo wielki przysmak ku rozkosznemu, a spokojnemu żywotowi człowieka poczciwego.
1: Radiophrenia, 87.9 FM. The light at the end of the dial.